0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: No i tak z drugiej strony państwo się pewnie tego głosu nie spodziewali. Głos należy do mnie, czyli do Michała Prokopowicza. Dzisiaj nieco inaczej, tak z nieco innej strony, jak zaśpiewali panowie z Red Hot Chili Peppers. To Other Side. Witam się pięknie także przed południem w ten niedzielny dzień. No i zapraszam na wyjątkowy skład. Będę ja, będzie Slash, będzie Duff McKagan, będzie także dokoptowany do tego składu pan Chad Smith, którego świetnie znacie jako perkusistę Red Hot Chili Peppers. No i Burr McCreary, który zaprosił swojego brata i z tego wszystkiego wyszła naprawdę wyjątkowa kompozycja. Witamy się dzisiaj numerem Cool Kids. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: porozmawiał sobie z muzykami zespołu Deep Purple i wiemy nieco więcej na temat przyszłości, także tego historycznego bandu.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: 140 łóżek na 4 oddziałach i ponad 100 osób ratujących zdrowie i życie ludzi, którzy szli na piechotę dziesiątki kilometrów, by otrzymać pomoc. Dzięki Polskiej Fundacji na Madagaskarze udało się otworzyć szpital.
3: Mówiąc o tym szpitalu w Mampikuni, no mam taką osobistą wielką radość, że te kilkaset drzwi i kilkaset okien do szpitala zostały zrobione przez absolwentów, uczniów szkoły stolarskiej, którą kilka lat wcześniej założyliśmy. I takich przykładów mamy dużo. Dać edukację, dać miejsce pracy, dać narzędzia pracy. Teraz piłka jest po stronie Afryki.
2: Mówi Kasia Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00. SC Rock.
4: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W SC Rock.
4: Konrad Olszewski. Zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza. I sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
7: I'm John.
8: I'm Sean.
9: And I'm Dale from the band Seether.
10: I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
12: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock. Let's go!

i tych tańców nie będzie brakować jeszcze do przyszłego roku, do 5 marca, kiedy to panowie będą swoją trasę koncertową 45 lat Lady Punk, która rozpoczęła się 14 lutego, będą wieńczyć dopiero 5 marca przyszłego roku na warszawskim Torwarze. Teraz jeszcze te destynacje bardziej wakacyjne, jak Kołobrzeg, jak Ostróda, a później jesień to największe areny w naszym kraju. Czekamy na to, co dziać się będzie tej jesieni, ale także zimę w kontekście Lady Punk. Natomiast warto przy okazji jesieni także powiedzieć, że to już 20 lat od kiedy pojawiła się ta kompozycja. Już 19 listopada będziemy świętować właśnie 20-lecie ukazania się Fallen Leaves. To Billy Talent w SC Rock.

0: Co prawda w radiu tego nie widać, ale nie wszyscy wiedzą, że ten teledysk był naprawdę bardzo problematyczny. Chociażby stacja MTV odmówiła emisji oryginalnej wersji bez drastycznych cięć, a cięcia miały dotyczyć brutalnej sceny wypadku samochodowego właśnie w tym teledysku. A później okazało się, że cenzorzy w różnych innych krajach wymogli na tym, że powstało 5 alternatywnych finałów jazdy wokalistki, od tego najbardziej brutalnego, gdzie kończy się to wszystko dekapitacją, skończywszy na tym, że wokalistka po prostu sobie jedzie dalej. Zaskakujące, jak to w latach 90. wymuszano tak naprawdę końcówki teledysków po to, żeby w ogóle mogły się pojawić dla szerszej publiczności.
1: Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: My powoli uzbrajamy się w cierpliwość i wcale nie chodzi o nowe kompozycje od Guns N' Roses, tylko raczej o to, co Artur Rojek będzie miał do pokazania już tej jesieni. 8 czerwca dostaliśmy dwie nowe kompozycje, w tym jeden numer z Dawidem Podsiadło, czyli numer Yeti, oraz W objęciach, czyli kompozycję, która powstała także dzięki Zbigniewowi Preisnerowi. Czekamy na pełną wersję tej długo grającej płyty, która mamy nadzieję dosyć mocno jeszcze nas zaskoczy. To W objęciach. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego niedzielnego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: A skoro sięgamy już po taki wyjątkowy, klasyczny numer od Metallica, to warto wspomnieć o tym, że ostatnio pojawiła się reedycja krążka Reload. Dla tych, którzy mieli nieco głębsze kieszenie, mogli oni sięgnąć także po wyjątkową wersję Deluxe właśnie tego wydawnictwa Reload, na którym pojawiło się, uwaga, 15 płyt CD z niepublikowanymi kompozycjami, a propos właśnie tamtego wyjątkowego okresu, który no, niektórzy ortodoksyjni fani zespołu Metallica może nie zaliczają to najlepszego, natomiast jednak jest to taki przełom w historii tego thrash metalowego bandu.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello.

0: Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
2: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
3: This is Robert Trujillo from Metallica.
4: This is Bono here. Stay tuned.

I kto by pomyślał, że Kazik na żywo stanie się także wielką inspiracją dla bardzo wnikliwego składu hip-hopowego, czyli problemu, który gra Kazika na męskim graniu. Ostatnio panowie sięgnęli po Kazika na żywo, po słynne teksty Wszyscy artyści to prostytutki, oczywiście o kultowy numer Artyści. Polecam także wersję Oscara, która robi dosyć duże wrażenie, tak jak wcześniejsza wersja Taty Dillera, zrobiona właśnie przez ten zaskakujący skład. Zaskoczeń natomiast u nas dzisiaj nie brakuje, także za sprawą tych wyjątkowych dźwięków sprzed lat. To Stone Temple Pilots i ich Creep.

0: I gdybyście zapytali mnie jeszcze 2 miesiące temu, czy jest to możliwe, żeby Faith No More wrócił, to po tych wszystkich słowach i między innymi perkusisty tego zespołu i basisty i po tym, co mówił Mike Patton, miałem wrażenie, że to się nie wydarzy, że Mike Patton raczej będzie grać numery Faith No More z innymi składami, a tych składów ma mnóstwo, od Tomahawk przez Mr. Bungle, skończywszy na innych swoich jeszcze bardziej szalonych, pobocznych projektach. Natomiast wszystko się zmieniło, no i Faith No More wiemy, że wraca i ta trasa koncertowa będzie naprawdę długo trwała. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Manual, okazuje się, angażuje mózg w sposób, którego automat nie jest w stanie zastąpić, czyli aktywuje korę przedczołową. Im więcej używamy skrzyni manualnych, tym więcej mamy funkcji poznawczych i pozytywnie wpływamy na swoje zdrowie psychiczne.
3: I ja to wszystko potwierdzam. Mhm. Właśnie dlatego kiedyś podjechałem manualem i zatankowałem diesla do benzyny.
4: Czego się nie da kupić za pieniążki, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
2: Miłości podobno, właśnie do dzisiaj dzień pocałunku.
3: No i Michała Poklękowskiego, bo on jest po prostu przecież niezastąpiony.
4: Ja jestem na sprzedaż, wszystko jest kwestią ceny.
3: Czyli jednak.
4: Zapraszam, z ofertami.
2: Ile?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: kiedyś była moda na covery, dzisiaj jest moda, by wydawać swoje płyty właściwie rok po roku, mimo tego, że to jest właściwie to samo. Teraz formacja Suede postanowiła wydać swoją płytę, mimo tego, że wydali ją w ubiegłym roku, to teraz dołączyli do tego jeszcze 5 nowych kompozycji, do tego jeszcze wersję demo tych numerów, które znamy, no i po roku dostaliśmy niejako nowe wydawnictwo. I to nie jest zaskoczenie, jeśli chodzi o formację Suede, bo mam wrażenie, że ostatnio robi tak prawie każdy. Od The Black Keys, skończywszy na nawet czasami Metallice. No to teraz zagrajmy w takim razie te nowości od zespołu Suede. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego niedzielnego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: tego numeru także został odrzucony. Zespół musiał nakręcić dwa klipy do tego singla. Pierwsza była zbyt artystyczna, jeśli chodzi o wersję. Została odrzucona przez wokalistę, dlatego ostatecznie wydano wideo przedstawiające zespół po prostu nagrywający ten utwór w studio. I od cała wyjątkowa historia z 95 roku.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
10: Hi, this is Daniel.
11: I'm Chad, we're from Nickelback.
12: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
13: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

To tak pomyślałem sobie, że skoro już jesteśmy w tym rajskim mieście, no to warto wybrać się także do Saragossy, gdzie wiele lat temu powstał ten wyjątkowy zespół z Hiszpanii. To Heroes del Silencio w Esce Rock.

0: I tą wyjątkową magią kończymy nasze dzisiejsze, niedzielne, już praktycznie popołudniowe spotkanie na antenie Jański Rok. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, no i polecam się także w poniedziałek po 18. Z tego miejsca przyjemnej niedzieli Wam jeszcze życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Melina Jański Rok.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak jaka, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, w drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Jański Rok i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama. To jest Jański Rok.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Ze mną, z wami Grabarz, Krzysztof Grabarz Grabowski.
2: Byłem kiedyś w programie Weszło, taki piłkarski.
1: No znam, oczywiście.
2: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice, ezoteryczny Poznań. I patrz, patrz, Grabarz, zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań, pierdol Grabarza.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
0: Melina, Ezgi Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Słuchacie Meliny w Esterok.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w Esterok. Ze mną, z Wami Grabarz, Krzysztof Grabarz-Grabowski. Witaj serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jesteś pierwszym gościem, który siedząc na tej kanapie w czwartym roku programu zapytał, czy będzie próba dźwięku. Więc moje od razu pytanie, czy kontrolujesz wszystko w swojej pracy muzycznej, muzyczno-scenicznej?
2: Nie, ten czas już mam na szczęście chyba za sobą, bo nie dałbym rady. Lata robią swoje. Natomiast no, to są pewne jakieś tam rodzaje działalności, na których trzymam łapę, tak.
1: To znaczy, jak, bo popraw mnie, bo jak przygotowywałem się, to doczytałem się, że jesteś menadżerem i strachów tak, na lachy i piżamy porno.
2: Obu błędów.
1: No to jest jakaś masakryczny zakres obowiązków, biorąc pod uwagę jeszcze, że grasz, śpiewasz, komponujesz, piszesz, trochę dużo.
2: No trochę dużo.
1: Ale czemu tak?
2: No powiem ci, że był taki czas na początku naszej działalności, kiedy szukaliśmy kogoś, kto się z nami zajmie, ale nikogo nie znaleźliśmy. Znaczy było kilku takich nieudaków. No, po prostu nie dowozili koncertów, najprostsze rzeczy były niedopilnowane. Pamiętam taki ostatni, który się pojawił, kierowca zostawił w lesie i pojechał dalej. No i po tym wydarzeniu Rada Starszych się zebrała i zaproponowała, żebym się tym sam zajmował, bo i tak miałem nad tym menedżerem kontrolę. Także zostałem najpierw menedżerem piżamy, no a później, jak wymyśliłem strachy na lachy, no to również zostałem menedżerem strachów.
1: Ale nie miesza ci się w głowie od tego wszystkiego?
2: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, ale teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzymam w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzymam kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachy.
1: Dobre. Powiedz mi, po pierwsze, jak się poprawnie mówi na mieszkańca Piły?
2: Pilanin.
1: Po prostu, dobra, bo myślałem, że jest jakieś drugie dno. A ty jesteś bardziej poznaniakiem czy pilaninem?
2: Po połowie. Co prawda urodziłem się w Poznaniu, ale nie miałem na to wpływu. Później 19 lat mieszkałem w Pile, czyli byłem tak zwanym pilaninem, lub jak to woli w skrócie, pilakiem. Pilak. No później poszedłem na studia do Poznania i od 84 roku do teraz, czyli to 42 lata, jak dobrze liczę.
1: No tak, ale liczę,
2: to jestem w Poznaniu.
1: Czy nadal, nie wiem, salę prób masz w Pile?
2: Tak, mamy magazyn sprzętu, salę prób i tam...
1: A z czego to miejsce zamieszkania?
2: Kolega z zespołu ma również studio za ścianą, więc...
1: Upraszczam.
2: A to co?
1: To upraszcza w sensie...
2: No tak, logistycznie to trzeba zawsze jakoś spiąć, żeby było jak najmniej przeszkód, tak? To się nazywa optymalizacja absurdu.
1: No ale to, czy nie prosiłby było mieć wszystko w Poznaniu?
2: No nie, bo tylko ja w Poznaniu mieszkam.
1: A, okej. Okay. Albo wszystko w Pile.
2: A w Pile to, wiesz, cztery osoby praktycznie koło tej Piły się kręcą i to dla nich jest lepiej.
1: Dobrze, to powiedz mi teraz, czym się różni bycie pilaninem i poznaniakiem w twoim wypadku? Doktor Jekyll, Mr. Hyde.
2: Nie, ten pomysł, ta propozycja chyba nie ma nic na rzeczy w tej sprawie, bo to pilacy się czują tak, jakby mieszkali w Poznaniu. To jest tam duży mir dla tego miasta w Pile. Ja poszedłem na studia raz, żeby grać w kapeli rock'n'rollowej, a dwa, żeby kibicować swojej ukochanej drużynie, której kibicowałem od maleńkości na podwórku, wiesz. Był kult Kolejorza i nie miałem wyjścia. Musiałem zostać tym kibicem tej drużyny i jestem nim do dzisiaj. Od 72 roku już nie będę liczył, ile to jest. W każdym razie bardzo dużo.
1: Miałeś 7 lat, od pierwszej klasy podstawówki, od przedszkola?
2: Tak. Bo pamiętam wtedy koło szkoły, do której uczęszczałem, był kiosk ruchu. Tata miał tam założoną teczkę.
1: Ach, teczki. Ja to dzisiaj pamiętam.
2: No to opowiem.
1: Moi rodzice też mieli teczki.
2: Żeby dostać swoje ulubione tytuły prasowe, zakładało się teczkę i wchodziło się w dobrą komitywę z panią, która w tym kiosku sprzedawała. Jak przychodziły gazety, to pani do teczki odkładała te, które... na które się umówiła z ojcem. No i ja pamiętam, wychodząc ze szkoły, zawsze te gazety odbierałem. I trafiła mi się ostatnia strona w gazecie bodajże poznańskiej, a ostatnia strona zawsze jest poświęcona czemu?
1: Sportowi.
2: Sportowi. No i tam zobaczyłem tabelę pierwszej ligi wówczas. Tak. Nawet nie przypuszczałem, że to tak wielka miłość będzie, ale tak już tam, wiesz, takie dotknięcie pioruna było, nie? Jakby w Ojcu Chrzestnym. Coś się zaczyna dziać. No i wróciłem do domu, spytałem taty, a tata, a to jakiej drużynie ja mam kibicować? No jak to, synu, jakiej? No Lechowi, no kibicuj. No to się pokrywało z tym, do czego dochodziło na podwórku i no, tak zaczęła się ta historia, która trwa do teraz.
0: Słuchać

0: Melina Eski Rock.
1: Ze mną, z wami Grabarz, Krzysztof Grabarz Grabowski. Ostatnio przeczytałem w Ogólnopolskiej Wyborczej bodaj o prezesie Rutkowskim Lecha Poznań, że parę lat temu się z niego śmiali w Poznaniu, a dzisiaj powszechny szacunek. A jaki ty masz stosunek do młodego Rutkowskiego, do prezesa Rutkowskiego? Nie mówię o osobistym, mówię o jego działalności.
2: My się nie znamy się. Hmm? Z poprzednimi prezesami Lecha się znamy. Z prezesem Rutkowskim się nie znamy. No wiesz, teraz jest jego na wierzchu, więc każdego może, wiesz, nosem wciągnąć. Dwa majstry, jeden po drugim, tak. I no zobaczymy, to wiesz, w piłce nożnej nie ma niczego stałego, tak? To jest wszystko płynne, wszystko płynie i...
1: No wiem, jestem kibicem Legii cierpiącym, wiesz. Ale powiem ci, że kiedyś, lata temu byłem na weselu w Poznaniu i potem na poprawinach zaskoczyło mnie z perspektywy warszawskiej, bo to takie było grono profesorsko, no taka inteligencja poznańska, dużo profesorów na sali.
2: O.E.
1: Praktycznie wszyscy wiara Lecha.
2: No tak.
1: No tak, a z perspektywy warszawskiej to nie jest takie oczywiste, wiesz. Wydaje mi się, że w każdym razie ja byłem pod wrażeniem, jak zobaczyłem właśnie to wesele i tych kibiców i ten rodzaj utożsamiania się z klubem.
2: Wiesz, no w Poznaniu jeszcze jest jedno takie dziwum, że się wyrażę, to jak gramy derby z Wartą, to nie ma żadnych wojen. Nie? Dwa kluby egzystują obok siebie.
1: Jakim cudem?
2: No to jest właśnie...
1: Właśnie wytłumacz mi.
2: Cud poznański.
1: Wytłumacz, proszę.
2: No Warta jest traktowana jako starsza siostra Lecha. Ona była mistrzem Polski prędzej niż Kolejosz. Jeden raz przed wojną i drugi raz zaraz po wojnie. W 1947 bodajże. No i wiesz, no tam miała swoich kibiców, którzy mieszkali na Wildzie, bo to było w tej dzielnicy był usytuowany stadion Warty. To był słynny stadion 22 lipca. Tam 100 tysięcy przychodziło czasami ludzi, czy jak był wyścig pokoju, czy jak Kolejosz wchodził do ekstraklasy w 72 roku, no to ten stadion się zapełniał. Teraz tam rosną chwasty w środku miasta. Jest po prostu bardzo duży teren i pojawili się ekolodzy, którzy radzą, żeby po prostu tego w ogóle nie ruszać. Niech te chwasty sobie w środku miasta rosną. I później było tak, że Warta spadła do niższych klas rozgrywkowych, a Kolejosz trzymał się na pierwszoligowym froncie i być może no, nie stanowił... Kibice Warty nie stanowili żadnego zagrożenia dla kibiców Lecha, więc to raczej jest to odbierane tak jak w rodzinie, ale jakby na przykład doszło do takiej sytuacji, że o tytuł mistrza grają Warta z Lechem, nie wiem jakby to było, czy ta zgoda i ten spokój.
1: Zazdroszczę w pewnym sensie, ponieważ... W Warszawie, gdzie jest niby w pewnym sensie starsza siostra Polonia, zresztą chodziłem do podstawówki przy Polonii Warszawa.
2: Na Konwiktorskiej.
1: Na Konwiktorskiej, dokładnie, 233. No to ku mojemu ubolewaniu niestety te relacje nie są dobre, mówiąc eufemistycznie.
2: No wiesz, no, za kibicem to nie nadążysz, bo to czasami wystarczy tak pstryknąć i wszystko się zmienia. Pamiętam taką historię zabawną wielce. Byłem kiedyś w programie Weszło, taki piłkarski.
1: No znam, oczywiście.
2: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice, ezoteryczny Poznań. I patrz, mu, patrz, grabasz, zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań, grabarza.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: O Jezu, wspaniałe. A za co? Czym podpadłeś? Zalewactwo?
2: Przed ostatnią płytą piżamy bodajże. No tak przynajmniej jeden z przedstawicieli kotła tak się o tym wyrażał, ale nie drążyłem sprawy.
1: Nie ciekawiło się?
2: Że co?
1: No za co ci pierdolą?
2: No wyobraziłem sobie tę sytuację i tak się już drgnąłem. Stara dupa jestem, także wiesz. Nie wiem, czy byłaby z tego jakakolwiek przyjemność, no natomiast, no wiesz, no zdarzyło się i trzeba z tym żyć. No. I żyję jeszcze.
1: Ale w sensie, czy nie podrążyłeś, czym dokładnie się naraziłeś tam, czy którymś tekstem, czy tekstami, czy wypowiedziami?
2: No tam były teksty zdecydowanie przeciw ruchowi narodowemu, tak? Bo powiem już takimi, kurde, banałami, komunałami, że ciężko mi przez gardło przechodzi. I to podejrzewam było jakieś, no to była płyta, jej ostrze było wymierzone właśnie w tę stronę naszego establishmentu politycznego, która mi się bardzo nie podobała i no, oni tę płytę słyszeli.
1: Wzięli do siebie?
2: Wzięli do siebie i bardzo dobrze, bo to do nich też między innymi było skierowane i ja dałem raz, oni dali dwa. I...

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Felina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Grabarz, Krzysztof Grabarz-Grabowski.
2: Treść tego transparentu na swój sposób jest ładna.
3: No bardzo ładna, no.
2: Tak.
3: Mi się podoba.
2: Poetycka.
3: Tak.
2: A swoją drogą uważasz się za poetę?
3: Za poetę?
2: Tak, zupełnie serio pytam.
3: To ja ci zupełnie serio odpowiem, że w życiu nie napisałem żadnego wiersza.
2: No jak nie? Całe życie piszesz.
3: No piszę teksty piosenek.
2: No właśnie.
3: No.
2: No. A gdzie jest granica?
3: Nie wiem.
2: A Lampa Iskra Boża ci wydawała. Paweł Duniwąsowicz, wiesz, jakby... Jeżeli ty jesteś poetą, to kto ma być poetą?
3: No, cała chmara poetów.
2: Jaka jest granica między wierszem a tekstem piosenki?
3: No, że wiesz, tekst piosenki musi być rygorystycznie podporządkowany rymom, rytmowi kawałka i
2: czyli jest to wiersz pisany wedle pewnych zasad. Jest
3: no tak,
2: hexamet,
3: piszesz,
2: 13-zgłoskowiec.
3: Piszesz po prostu, dopisujesz słowa, żeby się zgadzały sylaby, tak. A w poezji, jak piszą, nie miałem tych
2: no, ale też są
3: ograniczeń.
2: Reguły poezji, że muszą się stosować, wiesz.
3: No dlatego ja, wiesz, nie jestem poetą, bo nie znam żadnych reguł dotyczących
2: ale
3: poezji.
2: Stosując się do wymogów melodii, muzyki czy piosenki, też stosuje się do reguł.
3: No ale poeta tego nie musi robić.
2: No jeżeli pisze na przykład zgodnie z jakimiś regułami, pisze limeryk albo 13-zgłosowca, to też musi przestrzegać.
3: No wtedy musi, no ale...
2: Mm.
3: A u mnie jeszcze, tak, wiesz, żeby się sylaby zgadzały, jeszcze jakaś melodia z tego była.
2: Mm.
3: To jest wyższa szkoła jazdy.
2: No ale wspomniany Paweł Duniwąsowicz i Lampa Iskra Boża wydawał tomiki twoich tekstów.
3: Tak. To potwierdzę, nie mogę tego, nie mogę się wyprzeć.
2: Już bez muzyki.
3: Tak, pierwsze dwa się tam, nie pamiętam jak nazywały, były ze mną na okładce, a trzeci już był zatytułowany wiersze. I wziął te piosenki, po prostu przeredagował, jeśli chodzi o tam, wiesz, wersy, żeby to wyglądało nie jak tekst piosenki, tylko jak wiersz. No i mu się udało.
2: Czyli poeta. Grabasz poeta, no,
3: wiesz,
2: tomik wiersze.
3: Ja od pewnego momentu nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Pytasz mnie, czy się czuję poetą, to ci mówię, że nie napisałem w życiu żadnego wiersza.
2: Okay.
3: Natomiast w ramach optymalizacji absurdu, jak ktoś mi mówi, że jestem poetą, to przez grzeczność nie protestuję.
2: A co najbardziej lubisz w zabawie słowem?

0: No szlagworty, to jest najfajniejsza rzecz. Jak ci wyjdzie fajny szlagwort, to masz połowę sukcesu już.
1: Zasadniczy Poznań pierdoli grabarze.
0: Na przykład.
1: Nie dadzą takiego tytułu, bo wiesz, byśmy dostali zaraz bana jakiegoś, także.
0: No ale to za długie, to już nie wiem, jaka to linia melodyczna by musiała być. Ezoteryczny Poznań, pierdoli grabarza.
1: A powiedz mi, czy ile jest prawdy w tym, że mimo od lat mocnej pozycji na rynku muzycznym, dla niektórych wręcz kultowego charakteru tego, co robiłeś, to do Dzień Dobry, Kocham Cię, to w zasadzie było bardzo cienko w sensie egzystencjalnym i że nie wiem, czy ty, czy twoi towarzysze muzyki, że w zasadzie zbliżaliście się do kresu możliwości, że po prostu już nie pociągnięcie tego dłużej.
0: Nie zgodzę się z tym nigdy.
1: A to powiedz, jak było.
0: Nie, no było, wiesz, skromnie, bez złota, ale graliśmy koncerty, na których była bardzo dobra frekwencja. Ludzie przychodzili, kupowali bilety i od pewnego momentu na długo przed ukazaniem się piosenki Dzień Dobry utrzymywaliśmy się z tego, także aż tak biednie być nie mogło, jakby to mogło się wydawać. Więc no, Dzień Dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do Dzień Dobry i po Dzień Dobry, tak.
1: To co się wtedy zadziało?
0: No to po prostu ta piosenka na tyle zażarła, zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
1: Wszyscy grali.
0: No wszyscy grali, tak. Co prawda Radio Z się obudziło po 7 latach, ale zaczęło grać, to wtedy też.
1: Na wesela weszło.
0: Na wesela, tak, tak.
1: Piosenka ludowa.
0: Także wiesz, no to za X, 100 arty, jakieś inne te opłaty, które są związane z częstym puszczaniem kawałka na antenie, no to było olbrzymie, tak?
2: Słuchacie Meliny w SROK.

0: Galina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Grabarz, Krzysztof Grabarz Grabowski. I co czuje umysł ironiczny, który ma 40 lat, który jest pankowcem, czy był pankowcem, który nagle daje światu hit po prostu taki, że prawy do lewego, witaj kolego.
2: Jak się czuję?
1: No,
2: ja wtedy dostałem depresji. Bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowna.
1: Ale to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak. Na przykład Świetlicki.
1: Zdrada?
2: Na przykład Świetlicki. Nie?
1: Zdrada, Popelina.
2: On pisał kiedyś tak szyderczo o różnych piosenkach i ta piosenka moja była u niego na samym szczycie. I to tak trochę mnie ukuło. Nie będę ściemniał, że nie. Później pamiętam taką recenzję, bo już nie pamiętam, w którym piśmie, ale chyba w Machinie też się ukazała taka recenzja, to tam dostałem jedną gwiazdkę, nie? Za płytę, o której teraz mogę powiedzieć, że jest no, największym sukcesem w moim życiu, lub jednym z dwóch, najbardziej takim, wiesz, chodliwym towarem w moim repertuarze. No ale tam wtedy dostałem straszne rózgi. No i ugiąłem się i trochę tego doła załapałem.
1: Jak go przechodziłeś?
2: Pracą.
1: A jesteś w ogóle pracocholikiem? Znaczy,
2: Wtedy byłem. Mhm. Wtedy byłem, bo wtedy to był taki czas, po Dzień Dobry, po Pile Tango. To był taki czas, kiedy robiliśmy dwa programy koncertowe i dwie płyty. Było związane z rocznicą wydarzeń w Lubinie. I tam była premiera piosenek
1: Jacka. Wydarzenia w Lubinie w stanie wojennym w 1982 roku.
2: Tak, zabito tam człowieka i tak. To jest jakaś legenda, którą Lubin stara się pielęgnować pieczołowicie. Więc tam miała miejsce premiera naszej płyty z piosenkami Jacka Kaczmarskiego i też na następny dzień była premiera z piosenkami z Jarocina z wczesnych lat 80. z cyklu płyta pod hasłem Ocalić od zapomnienia. No i roboty z tym było naprawdę, no w cholerę, tak. No się praktycznie z piły nie wyjeżdżałem i no to jakoś tam udało nam się zapiąć te dwa projekty na tyle, że zrobiliśmy te premiery, na tyle, że wydaliśmy dwie płyty, które były różnie przyjęte, bo nasze interpretacje piosenek Jacka Kaczmarskiego przyniosły mi paszport polityki. Natomiast te zakazane piosenki, czyli te jarocińskie Evergreen, przeszły tak jakoś niezauważone.
1: Nigdy nie wiesz.
2: No pewnie, że nie wiesz, pewnie, że nie wiesz. No i to były ostatnie dwie płyty z coverami, które nagrałem i następna płyta Dodekafonia znowu była jakimś takim strzałem między oczy, który nie ukrywał mi wyszedł.
1: To Dodekafonii jest, że żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić to i tamto. A to gdyby skoczyć do dzisiaj, to jakbyś miał zrobić listę, kto cię chce zrobić w to, co sam wiesz, że...
2: Papieru by nie starczyło. I długopisów.
1: No ale teraz możesz mówić to. Może nie starczy czasu. Ale wymień parę rzeczy z topu dzisiejszego. Kto cię chce zrobić?
2: No przede wszystkim, wiesz, ściemy w internecie, internetowe sklepy, które, wiesz, wyglądają, jak zamawiasz towar ekskluzywnie, pierwszorzędnie. Na obrazkach te rzeczy, które ci wpadają w oko, wyglądają bardzo interesująco, podobają ci się te rzeczy, więc nie zamawiasz, kupujesz, jak przychodzi co do czego, no to od razu wiesz, skąd te rzeczy przyszły, bo to badziew jest po prostu niezwykły. Więc najwięcej z tego, no politycy, to jest tam zaraz bardzo pewne drugie miejsce.
1: A bardziej ci
2: zwłaszcza z jednej strony.
1: A bardziej cię wkurzają ci, którzy mają poglądy odmienne od twoich, czy,
2: tak,
1: czy ci, którzy mają bliskie, a nie dowożą obietnic?
2: No wiesz, no z tym dołożeniem obietnic. Ja od początku wiedziałem, jeszcze zanim wyartykułowano te potrzeby zmian, te obietnice, że tego się nie da zrobić, tak? Bo to trzeba by było iść już na totalnego partyzanta, żeby móc to wszystko wprowadzić. Czyli musiał wprowadzając nowe prawo, musiałbyś naruszać prawo stare. A nikt z tej ekipy nie jest rewolucjonistą, umówmy się. I nie wiem, czy to byłaby dobra metoda, więc to jest taka rzecz, to się przyczepiło do Tuska jak grzeb do psiego ogona. I to będzie się za nim ciągnąć i to jest taki łakomy kąsek dla dziennikarzy, bo zawsze się można do czegoś przypierdzielić, a ta sprawa jest ewidentna, tak? Miało być tam 100 obietnic i wszystkie miały być dowiezione, połowa jest niedowieziona. No nie wiem, nie liczyłem tam, nie interesuje się.
1: Chyba więcej, nie?
2: Powiem ci, że ostatnie 4 lata były dla mnie luksusem, jeśli chodzi o tego funkcjonowanie obok polityki, bo mogłem funkcjonować obok polityki i w ogóle się tym nie interesować. No piękne lata. Ale za chwilę będzie znów po staremu.
1: A powiedz mi też te ostatnie lata, twoje wizyty w szpitalach zaczęło ci się sypać?
2: No.
1: Zdrowie?
2: No tak.
1: Jak jest?
2: No, dobrze już było.
1: W sensie?
2: No, cierpię na kilka chorób, które mi dokuczają. Mm. I już nie jestem takim wiraszką jak kiedyś. Pozdrawiam Michała, wiraszkę.

0: Drogowskazy w SC Rock.
1: 140 łóżek na 4 oddziałach i ponad 100 osób ratujących zdrowie i życie ludzi, którzy szli na piechotę dziesiątki kilometrów, by otrzymać pomoc. Dzięki polskiej fundacji na Madagaskarze udało się otworzyć szpital.
2: Mówiąc o tym szpitalu w Mampikuni, no mam taką osobistą wielką radość, że te kilkaset drzwi, kilkaset okien do szpitala zostały zrobione przez absolwentów, uczniów szkoły stolarskiej, którą kilka lat wcześniej założyliśmy. I takich przykładów mamy dużo. Dać edukację, dać miejsce pracy, dać narzędzia pracy. Teraz piłka jest po stronie Afryki.
1: Mówi Kasia Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. skrock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Galina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Grabarz, Krzysztof Grabarz-Grabowski.
2: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
1: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, a grały.
1: Na wesela weszło.
2: Na wesela, tak.
1: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
1: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowna.
1: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
0: Melina w Esce Rock.
3: Ten kawałek
0: dobrze rokuje.

0: Wiedźmina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Grabarz, Krzysztof Grabarz Grabowski. Chciałem się zapytać o politykę, było nie było, Jacka Kuronia. Pamiętasz jeszcze, kiedy pierwszy raz o nim usłyszałeś?
2: Tak, to był, wiesz, postrach dzieci w Pile i nie tylko. Radykalna postać antykomunistyczna, której należało się bać, przynajmniej tak to nazwisko określała prasa komunistyczna. Dopiero później, jak się zobaczyło na Żywca i Michnika i Kuronia, bo to był taki nierozerwalny tandem, to się okazało, że to są zupełnie inni ludzie niż te obrazy, które były przedstawiane w komunistycznej prasie, więc miło się rozczarowałem. No. Znaczy, wiesz, ty jesteś z Warszawy, więc miałeś z nimi kontakt na co dzień, podejrzewam, bo się kręciłeś w tych środowiskach, które knuły, więc...
1: Ale
2: dla ciebie to takim szokiem nie było, jak dla mnie.
1: Ale Kuroń miał dla mnie taki magiczny wymiar, bo był tak diabolizowaną postacią w mediach ówczesnych, że wydawał się wręcz nierealny, że ktoś może istnieć. No wiesz, poza tym jeszcze jak go pokazywali tam w tych ścinkach, w tych komunistycznych dziennikach telewizyjnych, tak, te papierosy, te wycinki na twarz.
2: Rozchełstana fryzura, podkoszulek. No nie wyglądał, wiesz, wyjściowo i reprezentacyjnie, no ale to nie należy tego od Jacka Kuronia wymagać. Nie wymagało się tego. Jak startował w wyborach prezydenckich i założył garnitur, to wszyscy tak... Złamał swój żelazny imidż.
1: Nie powinien był. A powiedz mi, w Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło. To chodzi o alkohol, czy coś
2: jeszcze? Nie. No to było miasto komunistyczne w 100%, bo oprócz tego, że istniała tam szkoła policyjna, podoficerska, milicyjna wówczas, to jeszcze cztery rodzaje wojsk były. I na przykład w takim ogólniaku, który był jedyną uczelnią ponadpodstawową w Pile, nie było drugiego ogólniaka w tym czasie, kiedy...
1: A przecież to był jeszcze Skłodowskiej Curie?
2: Tak, Skłodowskiej.
1: Z którego ty chodziłeś?
2: Tak, no innego nie było.
1: A to był jedyny, okej. Okay.
2: Tak, no wiesz, no to moje koledzy, moje koleżanki w dużej mierze wywodziły się z rodzin wojskowych i milicyjnych, także... Także to było dosyć głębokie, mocne nasiąkanie tą stroną komunistyczną. Pamiętam, że jeszcze w tym karnawale Solidarności byli koledzy, którzy chcieli zakładać Związek Młodych Komunistów i czytali Rzeczywistość namiętnie.
1: A powiedz to, ty jesteś takim nieśmiałym facetem, twoje kompleksy pozbawione są sensu, to o tobie?
2: No.
1: A jak bardzo byłeś nieśmiały?
2: No aż tak bardzo nie, ale trochę byłem.
1: A te kompleksy to jakie?
2: Nie, no na przykład moim kompleksem jest to, że nigdy nie podszedłem do żadnej dziewczyny pierwszy. Między innymi dlatego zacząłem grać w kapeli, żeby nie musieć podchodzić pierwszy.
1: Pomogło?
2: No tak, dziewczyny same przychodziły. W tym sensie to odniosłem sukces, tak? No ale tak sam z siebie to jestem nieśmiały.
1: Do dziewczyn i w ogóle? W sensie, nie wiem, jakbyś miał wystąpić na akademii w podstawówce czy w liceum, to byś się...
2: Występowałem, tak, ale to mówiłem wyłączone teksty, czyli wiersze. Mm. I byłem przewodniczącym samorządu szkolnego w podstawówce.
1: To nie byłeś chyba aż tak nieśmiały, no bo zaczynamy...
2: No tam wystarczyło mówić baczność, spocznij i nic więcej. Także tam, wiesz, miejsce na własną inwencję było tyle, co kot napłakał.
1: A kompleksy oprócz tego, że miałeś problemy ze startem do dziewczyn, jakie miałeś jeszcze?
2: No, miałem wielkie kompleksy w związku ze swoim wyglądem, jak każdy, podejrzewam. Zwłaszcza w wieku nastolatka nic mi się nie podobało w sobie, bo ani włosy mi się nie podobały, a ręce zobacz, jakie mam chude.
1: Takie, powiedziałbym, subtelne.
2: No, subtelnie dziewczęce, tak?
1: Tak.
2: I jako dziecko dużo chorowałem.
1: Na co?
2: Na anginę przede wszystkim, ropną. Tam co drugi tydzień byłem chory. I tam, wiesz, penicylinka... A jak się pojawiała debecelinka, to po debecelinie trzeba było się uczyć chodzić na nowo. No ale później jakoś się udało z tego wyzwolić i tak jak już do szkoły poszedłem, to już mniej chorowałem. No ale ta mimikra moja została, ona jest do dzisiaj. Nie? Znaczy, wiesz, był taki czas, że 100 kilo ważyłem. Ale a teraz tam, wiesz, no zostały mi te chude łapy i wystający brzuszek. Nie?
1: Ale już nie 100-kilowy.
2: No nie 100-kilowy, no ale zawsze. Jak pamiętam, jak sobie oglądam zdjęcia z koncertu, to każde zdjęcie z profilu, kurczę, to wiesz, zawiera tą wypukłość.
1: Mam ten ból, spoko, mimo że nie gram koncertów. Melina w S-Rock.

0: w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Grabarz, Krzysztof Grabarz-Grabowski.
2: A ten Kuba, co ganiał z Cegłówką, to kto to był?
3: Mój kolega z klasy.
2: Jak mu się życie potoczyło?
3: Zupełnie inaczej niż, wiesz, rokował. On w podstawówce miał ewidentnie ADHD. I to takie, no, miał bardzo krótki ląd, tak? Bardzo łatwo było go podpalić i zazwyczaj do konfliktu dochodziło, jak jego drużyna przegrywała. No to po jednym z takich pojedynków, gdzie jego drużyna przegrała, no wziął Cegłówkę i za mną leciał, no. Pamiętam, że się, jak pani, no to wtedy w szkołach jeszcze były kary cielesne, byśmy się spóźnili na lekcje, pani ustawiła tych spóźnialskich w rzędzie i tam każdemu ze wskaźnika w dupę zasadziła, nie? No i doszła do Kubiaka, zrobiła to, co miała zrobić, jak Kubiak się rzucił na podłogę i zaczął tam, wiesz, kabarety i balety uskuteczniać. Każdy patrzył, wiesz, wybałuszone oczy. Coś takiego można zrobić, a on takie rzeczy robił. Natomiast teraz jest to niespotykanie spokojny człowiek, to on.
2: A co robi w życiu?
3: Jest akustykiem.
2: A, czyli też?
3: Tak, to miał być kiedyś naszym akustykiem, ale jakoś tak...
2: Ale rzucił cegłą.
3: Nie, cegła to tam, wiesz, to mi się przypomniał, jak pisałem piosenkę, natomiast no, nie wyrażał takiego entuzjazmu, jaki ja miałem w stosunku do muzyki i gdzieś nasze drogi się rozeszły. I...
2: A powiedz mi, a Odlotowa Dorota?
3: No.
2: Kto to, powiedz?
3: No to była moja dziewczyna, którą, wiesz, poznałem będąc po pierwszym roku. Pojechaliśmy z kumplami pod namiot do Ustronia Morskiego i tam zobaczyłem dziewczynę, w której się momentalnie zakochałem. To właśnie była ta Dorota. No, spędziliśmy bardzo fajne wakacje, no a później to wszystko się rozleciało.
2: Uwieczniłeś się w piosence.
3: Tak.
2: Odzywali się do ciebie czasem ludzie, których, wiesz, uwieczniłeś, opisałeś gdzieś...
3: W Pile Tango to wszyscy się obrazili z wyjątkiem zespołu Inri.
2: Naprawdę? Wszyscy tak. Się obrazili? Wspaniały tak. Tekst, by the way.
3: No też tak uważam. Osoby, które nie były bohaterami tej piosenki, no również stwierdziły, że to...
2: Obraziły się, że ich nie ma?
3: Nie, raz, że się mogły się obrazić, że ich nie ma, ale się nie obraziły i twierdzili tylko po prostu, że napisałem prawdę, prawdę i tylko prawdę. Mm. Natomiast, no wiesz, każdy z nas ma jakąś tam, wiesz, granicę, barierę autoimmunologiczną, poza którą się nie chce wystawić i każde złe słowo jest odbierane bardzo osobiście, tak? Wiesz, my artyści to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nam się dupę rąbie z każdej z możliwych stron i po jakimś tam czasie mamy tę skórę grubszą. Natomiast, no wiesz, osoby, które się pojawiły w piosence, raz, że to było dla nich zaskoczenie, dwa, że to, wiesz, nie każdemu odpowiadał ten chuligański sznyt, to światło, w którym ich postawiłem, bo na przykład Zbigu twierdzi, że on nigdy nie spał na stoliku. Ale to tylko on tak twierdzi. No wiesz, szanuję jego zdanie. Więc tam no, było kilka takich sytuacji, że naprawdę nam się już tam o prawników sprawy rozbijały.
2: A słuchaj, a po... kiedy się ukazała piosenka Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić w to i owo, to z jakich stron odbierałeś wyrazy miłości, solidarności i podziwu?
3: Nie, no to ogólny podziw był. Wreszcie ktoś napisał piosenkę, która jest prawdziwa, tak?
2: Nowy hymn Polski po prostu.
3: No w tamtym czasie, a był to rok 2009, jesień, no to tak, powiem ci szczerze, to jest jedyny mój numer jeden w Trójce, tak?
2: Ale jak oni to wypikiwali, czy jak było?
3: No mieliśmy wersję czystą, czyli wypikaną, i wersję oryginalną.
2: A ja nie kojarzę wersji wypikanej, bo ja sobie, ty jak to leciało, że w tym momencie było pi, czy nie było słowa?
3: Było chyba pi, z tego co pamiętam.
2: Okej.
3: Tam jest dużo pikania było w tej piosence, ale i tak wytwórnia, pamiętam, nie do końca była... zadowolona i pewna, że czy warto zrobić z tego singla, bo kto to będzie grał, to było podstawowe pytanie. No okazało się, że wszyscy zaczęli grać. No tak drugi raz mi się udało.
1: A powiedz mi, bo właśnie w tamtym czasie, chwilę później, w 2010 roku, znalazłem twój wywiad z tobą z Wyborczej, gdzie mówisz, że w ogóle nie wiesz, czy jeszcze cokolwiek napiszesz, nagrasz. Miałeś taką fazę...
3: Po każdej płycie tak mam.
1: A, okej. Okay. To dobra, to
3: nie,
1: najpierw...
3: Bo ja wiesz, no wszystko, co mam, to wkładam w piosenki. Po wydaniu płyty jestem zupełnie...
2: Wypruty.
3: Czysty i pusty i zwoje mózgowe, które pracowałyby napisać tamte piosenki, nie funkcjonują. Tak? Teraz na przykład jestem w takim okresie, że już bym chciał coś napisać, a idzie mi to bardzo ciężko. Nawet nie jestem pewien tego, czy dokończę to, co zacząłem. Czy już nie jestem za stary po prostu na to. I czy nie jestem zbyt wielkim cenzorem wobec siebie samego, wiesz.
2: Dlaczego cenzorem?
3: No bo to, wiesz, piszesz, tam coś napisałeś, nie? I patrzysz na to, słabo jak na ciebie. No więc wyrzucam to, no i zostaję z jedną linijką tekstu. No.
2: Dążenie do doskonałości w wersji ultra, tak? Stawianie sobie wymagań. Bardzo...
3: Wiesz, głowa pusta, więc to, co się wkłada do piosenki, też jest w jakimś tam stopniu związane z pustakowaniem. Więc najgorsze to jest oszukiwać siebie samego. A powiem ci, że mnie oszukać jest bardzo trudno. Zwłaszcza kiedy się oszukuję sam z sobą. No, widzę te słabe punkty i reaguję. No.
0: Melina w S-Rock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Słuchajcie, przepraszam, jakiś gość patrzy na mnie nienawistym trochę.
2: Michał, w czym byłeś dobry, powiedz? Dawaj.
3: Nie, zawsze ciepło na Wojtka patrzę.
2: Ja umiałem zmrozić wzrokiem. Ciepłem. Zostało mi do dzisiaj.
1: Michale, co u ciebie w serwisach?
3: Trudne warunki nad Bałtykiem. No. Na większości plaż obowiązuje zakaz kąpieli. Dobra, Bartek.
1: Ale nie, nie ma i tak się kąpać nie można.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.
5: To jest Eskar.

0: Słuchacie Meliny w ESC Rock.
1: Ze mną, z wami Grabarz, Krzysztof Grabarz Grabowski. A czyścisz się potem w trasie koncertowej po wydaniu nowego materiału z jednym czy z drugim zespołem? No bo jeżeli
2: co
1: mówisz,
2: to znaczy
1: że pokażę
2: czyszczenie.
1: No, bo jak rozumiem, wydajesz płytę, uważasz, że jesteś, znaczy jesteś wypluty i uważasz, że już nic więcej nie napiszesz, no ale trzeba też pojechać w trasę i zagrać koncerty. No to koncerty, rozumiem, dają jakiś rodzaj energii.
2: Różnie to bywa. Były takie płyty, które nie przynosiły jakichś takich, wiesz, feedbacków pozytywnych, przynajmniej takich, na które liczyłem po wydaniu płyty. No i to tak... Uważałem, że to niesprawiedliwe, bo to w dalszym ciągu ja byłem, napisałem inne piosenki, okej, zgoda, no ale chciałem zrobić coś innego i zrobiłem, no a to się tak nie do końca publiczność to kupiła, więc ta sytuacja się zmieniła dopiero jak Pijama wróciła na rynek fonograficzny i wydaliśmy płytę po 16 latach przerwy, to była płyta Sprzedawca Jutra. Bardzo ładnie się rozwijała, ale przyszła pandemia i wszystko diabli wzięli. No i później napisałem drugą płytę Pijamy, PP, która zadziwiająco dobrze i celnie trafiła młode pokolenie. Czyli liceum, pierwsze lata studiów, to są pierwsze 4, 5, 6 rzędów na koncertach. To są ludzie, którzy jak zapowiadam tytuł piosenki, która jest na tym albumie, no to jest jakiś odzew, nie ma takiej ciszy, kurde. Co się parę razy przy wcześniejszych płytach zdarzało. Wiesz, no to jest taki zespół, który już tam funkcjonuje dłużej niż 35 lat. No zawsze musi się z tym borykać, że stare rzeczy były lepsze. No może i były lepsze. Mózg był bardziej świeży, otwarty i zupełnie inaczej funkcjonował niż teraz. No, ale tutaj się okazało niespodzianka, tak? Dostaliśmy tam nagrody za tą płytę w Antyradiu. Nawet zostałem, proszę ciebie, wokalistą roku.
1: Miłe.
2: No, miłe jest tak, ale wiesz, patrzyłem, czy nie jestem gdzieś w ukrytej kamerze, nie? No, ale nie byłem.
1: Chciałem na chwilę się cofnąć. Jedziesz w 82 roku, masz 17 lat, do Jarocina i na scenie gra późniejszy deserter, czyli SS-20, który, jak rozumiem, robi na tobie duże wrażenie.
2: Kolosalne.
1: To więc to jest... O to chciałem zapytać. Dobra, to zaraz drugą część pytania zadam za chwilę. To najpierw o to wrażenie wtedy, kiedy je widzisz.
2: Wiesz, bo to... To była bardzo, bardzo prosta reakcja, bo w zespole SS-20 na perkusji gra Krzysztof Grabowski.
1: Właśnie to miała być druga część pytania oczywiście.
2: No więc nawet będąc skrajnym głupkiem, tak bym się, wiesz, zorientował. No, ale i to był jakiś taki impuls do słuchania uważniejszego. Jak posłuchałem, to zwariowałem. No, śpiewałem w piosenki takie, o których ja bym się bał pomyśleć. Jakby też tak chcę. No i od tej pory robię wszystko, żeby tak było.
1: A wtedy poznałeś Krzysztofa Grabowskiego, czy później?
2: 2 lata później.

0: w Jarocinie był taki też bardzo istotny koncert Dezertera. Te wszystkie incydenty ze strażakami i z polewaniem publiczności i wyschniętej gleby. Skandal w życiowej formie. Oni tam jakieś szpiki czytali czy coś, no po prostu rewelacyjne. Jeżeli chodzi o jakiś happening na tym koncercie, no to byli tam mistrzami, numer jeden. No i za każdym razem było tak, że każda ich piosenka mi się podobała. Mm. No i to, kurde. To w każdym razie te piosenki Krzyśka to były no, takim bardzo mocnym impulsem do tego, żeby zacząć robić coś swojego.
1: A ile razy w życiu was mylono?
0: Bezustannie, przez całe życie.
1: Ale miałeś historię, że byłeś zaproszony na wywiad i się okazało, że zaprosili nie ciebie, a jego, albo na odwrót?
0: Pamiętam, że jak się pierwsze Fryderyki były, to mnie zaprosili, a od następnej edycji już jego zapraszali, także.
1: A wiadomo przynajmniej, o kogo im chodziło?
0: Nie wiem, nie pytałem. Na przykład było jakieś tam stulecie teraz roka, czy tylko roka, no to też dostałem zaproszenie, no to pojechałem. A się okazało też, że dla Krzyśka z Legionowa było.
1: Ale to jest wspaniałe, wiesz, bo żebyście wy jeszcze grali zupełnie różne rzeczy, no ale wyrastacie z tego samego pnia pankowego. Generacyjnie w sumie też podobnie.
0: No ja wyrosłem z tego pnia, który puścił Krzysztof także. No ale to było tak, że bardzo często nie do końca zorientowani dziennikarze, czemu się nie dziwię, bo to było dużo wcześniej, zanim zostałem jakoś tam znany. Mówi, chłopie, jaki ty masz power? Tutaj piszesz teksty, zupełnie inne teksty piszesz dla Dezertera i jeszcze grasz na bębnach. Ja mówię, no tak. No, chciałem sobie na czele napisać, nie jestem z Dezertera, ale zrezygnowałem z tego pomysłu.
1: A nie udzieliłeś nigdy wywiadu w jego imieniu przez telefon?
0: Nie, ale był taki jeden wywiad, gdzie byliśmy dwaj obok siebie, siedzieliśmy.
1: A się pomyślałem dosłownie w tej sekundzie o tym, bo tamten Krzysztof Grabowski już tu siedział na kanapie, teraz jesteś ty.
0: Nie, no my się dobrze dogadujemy, to mamy po prostu bardzo podobne spojrzenia na rzeczywistość, która nas otacza i to jest jakiś taki, oprócz tej całej zawieszki sentymentalnej i życiodajnej, że się tak wyrażę, bo moje życie się zmieniło od tego koncertu, to no wiesz, dalej kocham i lubię jego piosenki. Nie?
2: Słuchacie Meliny w ESC Rock.

0: Melina Eskirok.
1: Ze mną, z wami Grabarz, Krzysztof Grabarz Grabowski. A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie jednej?
2: No wiesz, moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
1: Skąd dokładnie?
2: Z Wołynia.
1: Ale w sensie, skąd, pamiętasz skąd?
2: Tak. Z Huścisko-Piaseczno, to było miejsce urodzenia mojego ojca i musieli uciekać, bo przyszli ukraińscy krewni i powiedzieli do babci Klimka, bierz dzieciaki, tej nocy musisz uciekać, bo oni przyjdą, cię spalą i zabiją. No i to, wiesz, przy pomocy Ukraińców z rodziny, która akurat się, wiesz, poszuwała bardziej do ukraińskości niż do Polski, to babcie z dwoma synami po prostu wyprowadzili w nocy i pomogli mi uciec, tak? Później babcia celowała w te miejsca, gdzie są Niemcy, bo zawsze się zatrudniała przy kuchni, bo wiadomo, jak się pracuje w kuchni, to zawsze można dzieciaki wykarmić, tak? I to była jej taktyka na przetrwanie. Tak dwa lata się bujali, nie? Także wiesz, no z jednej strony wyglądało to tak, że no te, każdy miał świadomość tego, że te rzezie są i przed nimi w końcu uciekał. A to była też taka strasznie smutna konstatacja, że wiesz, koledzy, z którymi się bawiłeś, a mieszkali po drugiej stronie górki, nagle stają się twoimi śmiertelnymi wrogami, tak? Że tam miałeś rodzinę, już nie masz rodziny ukraińskiej, bo to się, wiesz, no, no podam już absolutnie absurdalny przykład. Mój pradziadek z prababcią się hajtnęli i babcia była prawosławna, a dziadek był katolicki. Potomstwo, którego się dorobili, było chrzczone na takie zasadzie, pierwsze w kościele, drugie w cerkwi. I doszło do mnie do takiej sytuacji, że mój dziadek miał brata bliźniaka. Mojego dziadka ochrzcili w porządku katolickim, a tamtego w prawosławnym. No jak przyszło co do czego, no to Ukraińcy inni pomagali, a jego brat po prostu nie pomógł, wiesz, w zorganizowaniu tej ucieczki, jakieś tam osłonie, jakieś wspomaganie logistyczne nie istniało, nie.
1: A wiadomo, co się z nim stało potem?
2: Nie wiem, no to...
1: Kompletnie zerwane?
2: Tak, tak, no bo nie można było inaczej, no. Także wiesz, no to była jakaś tam wielka wyrwa, nie? No bo to jak masz brak brata bliźniaka, to nikogo bliższego już na świecie nie znajdziesz, nie?
1: A to tym bardziej mi ciekawi, bo napisałeś świetną zresztą piosenkę Buczy i pewnie jak bardzo wielu Polaków jakby uznaje, że no dobra, jest zamknięty jakiś rozdział historii, tak? W sensie to, co się działo.
2: To się nigdy nie zamknie, nie.
1: Jestem historykiem z wykształcenia, więc...
2: Ja też.
1: A, faktycznie. Sorkim? Magister historii?
2: Magister historii.
1: Masz dyplom?
2: Tak. Dobrze. Dyplom z dyplom nawet.
1: Jaki masz, jaki temat magisterki?
2: Sport w Pile 1945-80, zarys dziejów.
1: Rola myślenia o historii w ruchu Solidarność w latach 1980-81.
2: Bardzo ładny.
1: Dobra, żarcik na bok, to chciałem teraz, czyli historycznie do tego podejść. To znaczy, jak ty to widzisz? Znaczy, co tu się, wiesz, zadziało, że jesteśmy w tym momencie, gdzie jesteśmy, gdzie jakby decyzja Zełenskiego o tej patronie, no, powoduje, trudno nam się ogarnąć konsekwencje tego, co się stanie. Ale znaczy, to się stało bardzo, bardzo
2: trzeba,
1: złe.
2: Trzeba zrozumieć, w jakiej sytuacji teraz Zełenski się znajduje, tak? Zełenski brzytwy się chwyta, bo tonie. I to jest takie bardzo rozpaczliwa decyzja, bo już tak nisko upadł, że wiadomo, zaryzykował wszystkie stosunki z Polską, tak? Że
1: w Polsce... Widocznie nie ma dla niego znaczenia.
2: No, musiał wybrać mniejsze zło. To jak wiesz, jesteś otoczony jak zaszczute zwierzę, to nie zachowujesz się racjonalnie. Dla mnie to jest absolutnie nieracjonalna decyzja i nigdy na to nie będzie naszej zgody, tak? Że sobie po prostu, wiesz, chociaż patrząc z ich perspektywy, UPA jako taka była armią wyzwoleńczą, tak, walczyła o niepodległość Ukrainy, ale z drugiej strony z kolei jeszcze, wiesz, kolaborowała z Niemcami, więc to rozebrać na czynniki pierwsze nie jest takie proste, tak, nawet jakby się rozebrało, to nie mają, bardzo możliwe, że odpowiedzi by się nie znalazło. To jest tam taki tygiel po prostu zależności, do którego bez wódki raczej się nie podchodzi, tak, a nawet z wódką. Bo to się może dwojako źle skończyć.
1: A jeżeli w ogóle dostrzegasz, i nie mówię teraz już o relacjach polsko-ukraińskich, UPA, czy w ogóle, a jeżeli dostrzegasz, tak ogólnie, jeżeli dostrzegasz gdzieś źródła nadziei, to w czym?
2: No wiesz, dla mnie źródło nadziei było to, że wiesz, ponad milion Ukraińców przyjechało się tutaj schronić, tak? Jednocześnie, wiesz, zasili polski przemysł, który już się cierpiał na brak rąk do pracy. Ci ludzie się tutaj jakoś wtopili w tą naszą rzeczywistość, poznali język, zobaczyli, wiesz, jak się u nas myśli, jakie jest nasze spojrzenie na rzeczywistość i co dla mnie było jakimś tam mocnym kopem, takim, o którym myślałem, że to ułatwi nam sprawę, tak? Natomiast, no mówię, no sprawy się wymknęły spod kontroli. No to zdarzają się takie rzeczy w historii. Znając historię, to nie jest to nic zaskakującego. Więc no myślę, że to się musi ułożyć. To jest metoda małych kroków. Natomiast, wiesz, my jesteśmy, jeśli chodzi o te stosunki bilateralne, jesteśmy, stawiamy się w roli tych bardziej poszkodowanych, tak? To tam nikt nie zwraca uwagi, co się działo na początku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, w jakiś sposób była prowadzona polityka wobec Ukraińców na Kresach, tak? No jednak 100 tysięcy ofiar, a jakieś tam, wiesz, represje, pstyczki w nos, to jednak nie wytrzymują konkurencji i 100 tysięcy ofiar, no to jest rzecz, nad którą nie można przejść do porządku dziennego i się o tym nigdy nie zapomni. To wiesz, mając na Ukrainie rodzinę, oni sobie zdają sprawę, że my nigdy o tym nie zapomnimy. Że to zawsze będzie między nami tkwiło. Natomiast jest pytanie, na ile ta zadra może zaważyć na tym, co się będzie działo później. Wiesz, no, wygląda to tak, że mimo tej zadry żyjemy dalej.
1: Bardzo ci dziękuję.
2: Już? A bardzo ładny czas.
1: Godzina 6. Krzysztof Grabarz-Grabowski, dziękuję ci serdecznie.
2: Dziękuję pięknie.
1: Drodzy widzowie, do następnego.
0: Melina w Esce Rock.

0: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista. Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: I do anything for love, but I won't do that. Meat Loaf, wielka postać na amerykańskiej scenie, ale poza Ameryką już tak kolorowo z popularnością nie było. Dzień dobry, po 14 w niedzielę zaczynamy jak zwykle o tej porze kultowe historie. Jarosław Bierajewicz posiedzi z Państwem tutaj do 18. Za oknem i w radiu taka trochę dziwna wiosna.
1: Ten kawałek

The Doors, Sylwester Rock. Chwilę temu była rocznica śmierci Jima, a także jego pogrzebu, w którym uczestniczyło całe 5 osób. Tyle żegnało go, kiedy był chowany do ziemi na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu. Czas wrócić do żywych, do tych, którzy niedawno byli w Polsce na koncercie, na którym też zresztą okazję miałem być w Krakowie, czyli do Limp Bizkit. Trochę trzeba było wydać kasy na ten koncert, a 26 lat temu grali taką traskę, na którą nie trzeba było wydawać, by się z nimi spotkać, całkowicie sponsorowaną przez platformę, której nazwa może Państwu coś mówić z przeszłości, Napster. To były 24 koncerty w amerykańskich miastach, a zespół wybierał wtedy mniejsze kluby i audytoria mieszczące do 5000 ludzi. Wszystko po to, by zbliżyć się do fanów przed premierą płyty, która okazała się być przełomową w ich historii. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. 26 lat temu Back to Basic ruszyło w Amerykę. Rollin'.

0: drukowe granie. Jak się okazuje, może pochodzić nie tylko z Wielkiej Brytanii czy Ameryki. Zespół z Hanoweru. Scorpions jeszcze chwilę istnieją, jeszcze trochę pograją, więc jeżeli ktoś nie widział, nie miał okazji, to proszę sobie nie darować, żeby po latach nie żałować, że się ich nie widziało na żywo. Okej, jeszcze rok w kultowych niedzielnych historiach będziemy za moment wspominać zespół z Manchesteru, którego wokalista jest kibicem tej czerwonej części tego miasta, ale do tego jeszcze dojdziemy. Najpierw pojawią się już za moment Ugly Kid Joe.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
2: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, a grały.
2: Na wesela weszło.
3: Na wesela, tak, tak.
2: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
2: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowna.
2: Ale że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
7: You're listening to Serge Tankian.
8: I am James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Kaleo i Bloodline. A teraz przenosimy się do lat 90. i będziemy na festiwalu Lollapalooza w Kansas City, gdzie dokładnie 32 lata temu The Verve się pojawili jako jedyny brytyjski zespół w line-upie. To jeszcze nie był czas ich największych sukcesów, bo dopiero miały te nadejść przy okazji wydania Urban Hymns. No w każdym razie Richard i tak próbował z kolegami ten odległy od Wielkiej Brytanii ląd podbić już w 94 roku. No tyle, że tam na scenie dostał drgawek i został zabrany karetką. Cóż się stało? Otóż opił się wcześniej z członkami The Breeders i The Bad Seeds. No i tak się skończyło. Żeby było weselej, jeżeli tak można powiedzieć, to tej samej nocy perkusista zespołu Pete Salisbury został aresztowany za zniszczenie pokoju hotelowego. Ashcroft mówił potem, że Ameryka prawie ich zabiła. No ale że nie zabiła, to rok później mógł wejść w związek małżeński z niejaką Katie Radley, także artystką z innego brytyjskiego zespołu. Ciekawostką było to, że przez długi czas nikt o tym nie wiedział. Utrzymywali to w tajemnicy przez 2 lata, ponieważ kolega z zespołu Radley, Jason, był również jej byłym chłopakiem. No i bała się, że wyrzuci ją z kapeli, w której śpiewała. Ciekawe, czy te 32 lata temu Richard był lucky.

0: I don't want to miss a thing. Zamykam oczy i cały czas widzę ten film. Armageddon. I piosenkę, którą wykorzystano w finale. Bardzo szewnym i smutnym, no choć jednocześnie oczywiście zakończonym sukcesem. Tylże ze śmiercią Bruce'a Willisa. A nie, miałem nie spoilerować, bo może Państwo nie oglądali. Bardzo przepraszam. To się wytnie. To się wytnie. 15. Pierwsza godzina za nami. Drugą rozpocznie już za chwilę Fall Out Boy.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Love Hurts, Szkotów zespołu Nazareth w ST Rock. A teraz Kanadyjczyk, Brian Adams. I piosenka nowa, która jest z jednej strony żartem z prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który, nie wiem czy Państwo pamiętają, chciał kiedyś chwilę temu zrobić z Kanady 51. stan swojego kraju, a z drugiej strony wyraz jednak woli niepodległości i mocne powiedzenia nie na różne głupie pomysły. Piosenka o tytule 51. stan. Brian Adams.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Red Hot Chili Peppers. A teraz spoglądamy w niebo, w kosmos. Skylab, pamiętają Państwo? To była pierwsza amerykańska załogowa stacja kosmiczna, która działała od maja roku 73. Jej istnienie miało być dłuższe, ale po 6 latach spędzonych w kosmosie nastąpiło niespodziewanie szybkie obniżenie orbity. No i NASA nie miała wtedy możliwości wyniesienia stacji na orbitę wyższą. Program Apollo był już zakończony, a misje wahadłowców jeszcze się nie rozpoczęły. Stacja wyszła w gęste warstwy atmosfery 11 lipca roku 79, a więc 47 lat temu. A potem spłonęła w tejże. Jej szczątki spadły do Oceanu Indyjskiego i na zachodnią Australię, między miasteczkami Esperance i Rowlina, gdyby to kogoś interesowało. Największy o masie około 500 kg spadł na teren pewnej farmy na wschód od Perth, jakiś 900 kilometrów. Wiele elementów stacji, szereg zbiorników, nadspodziewanie dobrze przetrwało spadek z kosmosu na Ziemię. Na szczęście obszar ten stosunkowo rzadko był zaludniony, no i ofiarą katastrofy miała paść tylko jedynie jedna australijska krowa. Kosmiczna katastrofa zbiegła się w czasie z promocją nowego wtedy singla Electric Light Orchestra, których wydawcy postanowili opublikować reklamy w prasie, dedykując ich nowy singiel Don't Bring Me Down właśnie spadającej stacji Skylab.

0: byłby metalu, takim jakim jest, gdyby nie było wcześniej tych panów z Black Sabbath. Paranoid. Chwilę temu minęła rocznica, pierwsza, od ostatniego koncertu, gdy razem pojawili się na scenie w Birmingham. I już więcej okazji nie będzie.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

Bones for the Crows, Nickelback w ST Rock. A teraz będziemy świętować urodziny pewnego trochę polskiego muzyka. Mówię trochę, bo choć urodzony w New Jersey, ma polskie korzenie. Sam o tym mówił, że dziadkowie jego ojca byli polskimi imigrantami z Krakowa, a od strony matki ma z kolei pochodzenie też trochę polskie, ale bardziej włoskie. Richie Sambora miał wczoraj urodziny. Jeśli dobrze wszystko policzyłem, urodziny 67.

0: to be Wild, zespół Steppenwolf, ale tego chyba Państwu nie musiałem mówić. 16, półmetek niedzielnych kultowych historii. Pan Jaro jeszcze z Państwem do 18, a razem ze mną m.in. za moment Mysłowic.
1: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
6: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
7: Reklama.

0: Audioslave, Like a Stone, SC Rock. A teraz piosenka z tego 2026 roku, za którą głównie odpowiada człowiek, który do tej pory słynął z tworzenia muzyki filmowej, a także tej do gier. Pewnie ci, którzy siedzą przy różnego rodzaju konsolach, doskonale wiedzą, o kim mowa. Mac Creary. Tak nazywa się facet, który zaprosił cały tabun znakomitych muzyków do tego, by stworzyć ten właśnie piękny kawałek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Set Måneskin w Este Rock. Teraz jedna z moich ulubionych historii, nawet zabawnych, i zaraz Państwo wszystko zrozumieją. Najpierw wrócimy do roku 80, gdy po wydaniu płyty Unmasked szeregi w maju opuścił pierwszy perkusista Peter Criss. No i w celu znalezienia odpowiednich kandydatów i koniec końców zastępcy postanowiono przeprowadzić przesłuchanie. Jednym z aspirujących był niejaki Eric Carr. Po rozpatrzeniu aplikacji na swoją biografię i zdjęcia umieścił wrzucającej się w oczy jaskrawo-pomarańczowej teczce, co było zaplanowane i okazało się znakomitym posunięciem, trafił na przesłuchanie, które wyznaczono na 23 czerwca. Tam miały zostać przetestowane umiejętności oraz sceniczna prezentacja na bazie 5 wskazanych utworów. Kandydat na perkusistę miał też jeden z kawałków zaśpiewać. No i po wyjściu z przesłuchania okazało się, że jest dobry. Choć on w siebie nie wierzył, czego dowodem jest to, że wziął autograf od pozostałych członków zespołu na wypadek, gdyby więcej ich nie spotkał. To się wydarzyło 1 lipca 1980 roku. A zaraz potem dowiedział się, że został tym wybranym. Prawie dokładnie w dzień swoich urodzin, który miał miejsce jakby dzisiaj, w sensie 12 lipca. Na urodziny te wtedy bodaj 30 był już oficjalnie członkiem zespołu Kiss.

0: dla mnie prywatnie. Eddie Van Halen to jeden z trzech najlepszych gitarzystów w historii świata. Choćby za to, jak rozpowszechnił ten tapin, który oczywiście był wcześniej znany, ale to on wprowadził go na naprawdę niezwykły poziom. Ain't Talking About Love w ST Rock. A za moment trzech panów, trzech gości związanych z Brodami. Jeden w związku z nazwiskiem, a dwóch w związku z tym, że rzeczywiście je nosili.
1: Autopromocja. Melina. Melina. ST Rock.
2: Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: Nie mieszać się w głowie od tego wszystkiego.
4: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzyma w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strachę.
5: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
4: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

Cryogen, Muse w Esce Rock. Dziś to znany i ceniony na całym świecie amerykański gitarzysta, kompozytor, producent. Grywał w swoim życiu na gitarze elektrycznej, akustycznej, barytonowej, siedmiostrunowej, nawet dwunastostrunowej. Gościu słynie z perfekcyjnej techniki, a także z długich i skomplikowanych partii. Wyjątkowo uzdolniona bestia, choć dziś mówi, że w rodzinie wcale nie najbardziej. Jego siostra uczęszczała na lekcje gry na organach i fortepianie, druga ćwiczyła na klarnecie, brat na gitarze basowej. On początkowo nie wykazywał zbytniego zainteresowania gitarą, na której zaczął ćwiczyć w wieku 8 lat, gdy zorientował się, że jego siostra może chodzić później spać ze względu na lekcje gry. Przestało mu się podobać, gdy okazało się, że zajęcia z gitarą odbywają się wczesnym popołudniem, zaraz po szkole. No i wrócił dopiero do instrumentu kilka lat później. Jak sam mawiał, traktował to jako niezłą zabawę, ponieważ wszystkie dzieciaki z osiedla na niej grały. No a dopiero w szkole średniej rozpoczął właściwą edukację muzyczną. Później była

wyższa szkoła, gdzie studiował harmonię i kompozycję jazzową, no i tam poznał Mike'a Partnoya, z którym we wrześniu 1985 roku założył zespół Majesty, który dopiero po pewnym czasie zmienił nazwę na Dream Theater. Dream Theater teraz się pojawi z racji urodzin pana, o którym tak długo opowiadałem. John Petrucci ma dzisiaj 59. urodziny.

0: piosenka niestety w hedonizmie. Chociaż z drugiej strony, czy on jest zły, jeśli nikomu oczywiście nie robimy krzywdy? Don't Stop Me Now, zespołu Queen. Mnie nic nie jest w stanie zatrzymać, by być z Państwem tu jeszcze przez godzinę. Zapraszam do 18, a razem ze mną za moment kapela z okolic irlandzkiego Limerick, The Cranberries.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.

0: Piosenka, którą piłkarze Anglii śpiewali razem z kibicami po zwycięstwie w 1/8 Mistrzostw Świata. A jak było wczoraj po meczu z Norwegią? Widzieli Państwo? Oasis i Wonderwall w Ester Rock. A teraz, kiedyś mi się wydawało, kibic piłki nożnej, bo przecież nagrywał m.in. z Kaśką Nosowską i Grabarzem piosenkę dla naszej ekstraklasy, która wydawało się, że, bo była świetna, że będzie hymnem na wiele lat, ale potem okazało się, że pan Artur chyba jednak z piłką nożną ma mało wspólnego. Za to z muzyką piękną jak najbardziej. To jego nowa piosenka W objęciach.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Habitus w Est Rock. Teraz czas na rok 81, gdy do Jarocina na drugi ogólnopolski przegląd muzyki młodej generacji przyjął zespół TSA. Ich występ został entuzjastycznie przyjęty. Dostali nawet złotego kameleona, nagrodę publiczności. Do Jarocina przyjechał również wokalista innego zespołu o nazwie Sektor, Marek Piekarczyk. No, trzeba dodać, że TSA było zespołem grającym instrumentalnie w tymże 81 roku. No i tam panowie się spotkali i przypadli sobie na tyle do gustu, że postanowili grać razem. No i kuć żelazo póki gorące. Już z wokalistą, ze wspomnianym Markiem Piekarczykiem zespół jako kwintet debiutował 12 lipca tegoż 81 roku na koncercie innego festiwalu na muzyce młodej generacji w ramach Pop Session w Sopocie. No i te 45 lat temu zabrali świetne recenzje, zaczynając swoją naprawdę świetną karierę, która szkoda, że w tej chwili nie trwa nadal w jednym projekcie, bo przecież TSA istnieje, a w zasadzie istnieją w wersjach dwóch. Alien.

0: 1994 roku, gdy odchodził z tego świata Kurt Cobain, panowie byli na trasie koncertowej w Europie i mieli zaplanowany m.in. koncert w Pradze. Były wydrukowane bilety, plakaty, ale koniec końców z powodu stanu zdrowia zespół wokalisty. Zespół do Pragi nie przyjechał. Ciekawe, czy gdyby nie to, co wydarzyło się w 1994 roku, zaplanowaliby chwilę później na przykład przyjazd też nad Wisłę, Odrę czy Wartę. About the Girl za nami, a przed nami ci, którzy akurat do Polski już parę razy wpadli. Trochę później, ale wpadli. I jeszcze pewnie nieraz to zrobią. Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: 140 łóżek na czterech oddziałach i ponad 100 osób ratujących zdrowie i życie ludzi, którzy szli na piechotę dziesiątki kilometrów, by otrzymać pomoc. Dzięki polskiej fundacji na Madagaskarze udało się otworzyć szpital.
3: Mówiąc o tym szpitalu w Mampikuni, no mam taką osobistą wielką radość, że te kilkaset drzwi i kilkaset okien do szpitala zostały zrobione przez absolwentów, uczniów szkoły stolarskiej, którą kilka lat wcześniej założyliśmy. I takich przykładów mamy dużo. Dać edukację, dać miejsce pracy, dać narzędzia pracy. Teraz piłka jest po stronie Afryki.
2: Mówi Kasia Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama.
7: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
8: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
9: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Pretty Reckless. A teraz człowiek, który w roku 77 zakładał razem ze Stingiem i Henrym Padovaniem, którego potem szybko zastąpił Andy Summers, zespół o nazwie The Police. No i przez pierwszych 7 lat intensywnie z tym zespołem pracował. Potem był powrót oczywiście na trasę koncertową, która także zahaczyła Polskę po wielu, wielu latach przerwy, ale tak naprawdę te 7 lat to było kluczowe, jeżeli chodzi o to, co panowie z The Police osiągnęli i przez co będziemy ich pewnie pamiętać do końca świata. So Lonely zagramy sobie tego zespołu, a Stuart Copeland, wspominany przeze mnie dzisiaj wyjątkowo ciepło, z dużą wdzięcznością z okazji urodzin, które dziś obchodzi. To urodziny 74.

0: czasem spotykasz kogoś bardzo dziwnego. Tylko nie zawsze masz umiejętności do tego, by opisać to potem w piosence, jak zrobili to Aerosmith, gdy spotkali w knajpie gościa, który miał podobno wyglądać jak baba. W tamtych latach to musiało być naprawdę coś niezwykłego. Dzisiaj mam wrażenie, że to już tak niezwykłe by nie było. Ale proszę mnie nie łapać za język. 18. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Kończymy kultowe niedzielne historie. Teraz Ola Galant z gościem, a ja tu do Państwa wrócę jutro rano. Do usłyszenia.
1: Reklama. Skrok.pl. Skrok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Skrok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.